Zagłębia takie wieczyku, za chłodna pogoda. Wolno na sobie, minus 5 gradusów, i stale śnieg. Wysłuchali radio Pijaneczka. До новых встреч в эфире.